Gdańsk, ulitie bluje fajn. Pisek i na kuži są sak dan, si problemi dależ stran. I na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.